Dokwilu mamy tu we mieście 17 stopniu plus. Dżęsa w ostanie na haje dysa dys słuszno, dysa dys pak też niekotre mroczele na niebie wuladamy, potem po południu so jeszcze bóle zamroczy, ale w ostać ma sucho przy niedzie 623 stopniach. Tyś jutrz sucho, a hoj lične temperatury zmijemy, konstytyna potem so trochu wokudni. A jeszcze pokił tym, kiś su znano na zmiechania Łużica po poczu na A4. Tam jemy z Ottendorfom, Okrylu a Ohonom ciężko transport po poczu jeszcze hać do 6. Wasybita znaczka wszak dojedzie was dyle z drogi.

0: Juliana Barukojc, to běše 5 hodźin 19. W našim programje sće we čerošich pojezdčach hižo zonili, zo ma we Wulkej Dubrowje hač do lěta 2020 medicinisko-zastaranski centrum, tak menowane MVZ, nastać, a to we twarinu nědešo krajno ambulatoria. Mateo, ty se na zromadži z niewutru podla był, a možeš trošku viac k planam investoru rec.
1: Běto utoru menujce poměrne mody muž, kiž je se jako jednače GmbH předstajo, Robin Dorka, wun Rika a zmiehi szczeduju dalszyju partneru, z kotrym majś chce we Wulki Dubrowe we przychodzie zausze generacje tu być. Sustineo Ortscentren GmbH, daje Soloni we septembre założiwa, we decembre miachu zamujcie hiżo zryczenie za gminu przygotowane, we juniu tuto leta je Sustineo obiekt potom kupiwa, a w juliu su twarsku prostu zapodali. Tu chwilu stej w domskim niedesza ambulatoria zubne leko a fizjoterapia zamestneni, a w przychodzie zmija tam przydatnie jeszcze ambulantne ladanie po takim lekarskie zastaranie, sanitetny poskid k dniu ladaniu ze 18 miestnami a pon jeszcze jen fitnessu a pohybowanski center. Tu może na przykład też pacjenta fizjoterapię używać, modzina może tam też sportować, a hej, wahi zbierać. To jest taki poskyt, kiedy są na przykład młode a starsze generacji winuje.
0: Gminy Radwo, Wulka, Dubro, Maleszecy są w utoru tomu też kooperacyjskie zryczenie z inwestorom w obsamkli. Czy dla bietun krok trybny?
1: Runie z tutym zryczeniem może są sustynieją od Centrum GmbH nitko też w spichwanskie zrytki za przetwa obiekta pożadać. Wulka Dubrawa jest i tym gminskim zjazku menujce prajowa. My staramy się sobą o strudniskie zastaranie w komunie, ale nie możemy sami taki obiekt nieść, tak rekne mi to w utoru, jest na nas ta Hardy Glausz. Gminski zjazk jest ze zryczeniem też zawieszczył za inwestor, nitko swoje plany hać do lita 2020 zakończy, to ją nitko winowate, że so tam też niszta hibaj.
0: 1 milion euro chce ja zamówiczyszak do przetwara inwestować, które są netko te dalsze kroki.
1: Z prynymi twarskimi dziełami są tam już zapoczęli informować o utoru jednaczel Robin Dorka. Netko chce ja sobie konkretne spychwanskie programy pracować, też w opospadaria za fitnessu studiu jeszcze trabaja. Zubne leko, tu przeczynie w biolit, potom do netko jeszcze proznie prytnie kieże. Hej, tam we Wulkej Dubrowje jest mija we przychodnich 3 letach wiele zadziwo, ale na końcu za tutu kończinu niesmierne ważne centrum, kajż praje to wiesnanosta Hardy Glausz.
0: We Wulkej Dubrowje jest mija hać do lita 2020 medicinisko-zastaranski centrum gminy Radwo Wulka Dubrowa Maleszecy su wutoru tomu kooperacijske zryczenie z inwestorom w obsamkli. Wutrymy Jack za tute informacje. Mateo.

0: Witajcie, štwórt, 20. augusta je na pošesćech.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Poskitk zorabistika popuču Serbska instituta klitu dale wiedu. Přičina je po podačach instituta nevšedny votvoz a vulke naprašovanie. Lieca su vedomostnice instituta, kajštež sobučovačerio Serbske centralnije biblioteki a Serbskeho kulturnova archiva svoje teme hižo ve 80 mestach a sach hornje a delnje vúžice predstajili. Dorstwa, muzeje a dalše kulturne zaradnišća v Sakske a Braniborske moža hižo netko prostve vo zaradvanja za druhu pojcu leta 2026 abo za leta 2027 zapodač. Přitom moža ze šelakih temu k serbske reči, kulture a staviznam uzvolič. Ve Kamencu čeče pitna voda od čarovšije srede po nových vodovodach. Rove na nimale 17 kilometrach zvjazaja ježov, jitro a skazku. Utvar seče za vodovod je nječe 1,5 milionov euro pvačil. Přez njun je region netko neodvisniši od vode z Braniborskeje. Nimo to možete so dla zalutovanih koštov při tvarje lecatešišće přemysluj přestrini ve nadrozni raboce a nečichovje seči za pitnu vodu přizamknu. V Budešinje na křižovanišću při serbskim ludovem ansamblu maja se sreć septembra 20. dživa zahjić. Za planovane nowe kružne vopkat chceđa jako prynje kežu na rušku podľa ležovnosća ansambla Votorač doma so od oktobra hač do konca leta stać. Kajž mieščanski zarad zdjeli dobi so vopkat za čas tvarenja dle vopmjezovač, ale křižovanišćo dospunje nezaureja. Popravne dživa za přetvor na kružno vopkat planuja potom hakle od nalječa 2028. Kulturny rum Hornia Wóžica Delnia Šleska w nowym szulskim lecze znowa jezby pestowanskich skupinów a szulskich radunio pieniężne podpiera. Dziś kubanski listczyk nie płaci, moli jezbne wódawki w zjawnym blisko obkadzie przełzać, kulturny rum informuje. Spiechować chodza są miestrym jezby k dziwadwie w Budyśinie a k serbskiemu ludowemu ansambli a k szulowskim koncertam w okresu Maj Budyśin a Zorelc. Prostwy można są odnitka zapodać. W zajszym szulskim lecze je wiacać 4500 dzieci, a morostnych spychowane kulturne wulety wużywało. W Bukecach przy niedeszym hostczęcu Złoty Klucz je towarstwo Napoleonowa droga 18 cinacze nową pomiatną taflu stajło. Kajż towarstwo z dzieli chcedzia już rzeczy septembra poswiecić. Ona informuje o tym, że je francuski kejżo Napoleon Bonaparte 18 cinacze w Bukecach przenocował. Przy bitwach w regionie był tedy też hostczęcz przy dżęsniejszej bieszyszcz zniczony. Towarstwo je w zajszych 10 latach jeżo 10 takich taflu na historyjskich mistrzostwach stajło, miastrym w Rakecach, Wocenie a Jenkecach. A to one bychu, nasze powieści, kiedyś namakacze na naszej internetowej stronie, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Tu chwilu je przy 17 stopniach troszkę pomroczen w biu dopolnia, może so tu a tam raz miholić. Hewak zmiemy w biu dnia w odmianu, mies słońcom a mroczelemi. Miło przeważny suchowostacz, cuny wiecyk tu nas troszkę przewodza, a żywe slebro te zalezy dżęca na maksymalnie 26 stopniu pohony Łużycy.
0: A jeli soje nichto z was nas mir honja Wóžica popuču na a 4 mes Ottendorfom okrylu a ohonom tam je češki transport popuču hišče hač do 6, ale vosi bita značka dojeđe vas delde zdrohi. Nela deo na to je tam netko dolan hačini nastavo a to hač do Hermsdorfa. Nedom peč, bona po 6.
1: Serbski rozvoz.

A netko cybilki na šesć poladamy raz do hospodarstwa a polityki, dže wo dżiru zjazkom etatče, tak menu ane, ja to raz nimsce praju, haushaltsloch. To ryka dokody stata su niša hač planowane wudawki. Nimska znaje tutom problem, dere leto w obleto miliardy pobrachuja, lutuanske naprawy pak so jara husto tež kritizuja, štož twerdži, zoby šitko lipy činju, hač čitam horeka, tu ma netko raz šan so dolle na internetnym portalu www.haushaltsloch.de wuspytać. Po takim wuspytaćce albo wupytaćce se w obwóg kaž rentu a socjalne albo zakitowanie, a potem pokazaja se aktualne liczby naczyska finansno ministra Klingbeila, wuzwolcze se ze zdwieści namietu radikalne, konservatywne albo socjalne naprawy, a nastajcie raz swój gospodarski plan. Kośnetko nydom wostach swirbi, niech polada na naszą app MDR Serbia. Tam namakacie link, kiesze zawieszcie też za szulerio dosyć dobra adresa, so raz na polityskie runinie wuspytacz, a dolat do aktualnych liczb knieżastwa dostacz.

A tole jole je pokiju swójskej naležnosći. 1. septembra so wszelakie UKW-frekwencje odschaltują, tak so możecie wszelakie programy MDR-a jenicy digitalnie słyszeć, potrzebuje to miejscowym MDR Kultur, Jump, a też nasz niemski, budyjski regionalny program. Serbski rozwoz pak nic. My wusywamy dalej, kajż z czeto zwuczeni na UKW-frekwencje 100,4. 8 do 6 Czechy.

Woprawdźe cyle horcy dny te drjesmy mjestem přetrali. Tož padadamy takle na europsku wedrą kartu, potom wočakuja na Baliarach, dźensa takle woko 37 stopniu, štož je najwjace. W Nikosii tež 35, Bukareszcze 36 stopniu. A najkłodniejszo, najzimniejszo je kajž poprom stajny w islandskiej kupie. A tež na severu Norwegskeje, a to môžeme tež hižo prajč pola nás, přijomne temperatúry dženca, takle mes 23 a 26 stopnemi našim koncu, na juhu Nemskeje však čo plišo.

0: Chilo Melos. Dyrtam dejstwa Marije Drozeny.
1: Ha! Tamle! Što zaso?
2: Što da?
1: No to błyska! Červene! A to bez čmowych mrčelov! Puf! Tamle! W tym kaszczyku przy drodze.
2: Aha, to jest błyskacz.
1: He?
2: To jest automat, który czyni fota. Błyski jest już za to tu, żeby fota dere w obswitlenie byli.
1: To tle jest łupę. Nie by ten aparat nie gdzie drugie lepie stał. Nie gdzie gdzieś jest riana w okolina. A nic tu lepszy drodze. No to tle żadne riane fota nie są.
2: Nie, Filomelo, so. Błyskacz czyni fota od szoferu, a ich jeździdło, iż przez pieszne jedu.
1: Što? Wy człowiekojo zcie si ekstra jeden fotoaparat wymyslili za przez pieśnych ludzi?
2: Haj, tu lepszy pestowani je na przykład jenoś cice czy kamha dovolene. Što iż z pieśniszo jedzie?
1: Dostane jedne foto.
2: Prawe.
1: Aha.
2: Nimo toho, gdybyś też pokutu płacić, a gdy sywo jara wiele przespieszne był, może być, co ci też jest no dolność woznu. Filomelos? Filomeloso?
1: Po 30 kilometrów na godzinę. To dla są smorzenki. To jestem ja, spieszniejszy. Dada, namiestna, gotowe, start!
2: Ach, tam lewunie.
1: Ja!
2: Filomelos, jenoj šneleči, nje vun smali, kajž bvysk nimo kaščika.
1: Juhu, a ište jenu, nitko z grimasu. A ište raz, nitko kajž pirat. Ište jenu, ište raz, nitko všitke perka voco. Fle, alos. O to buda, krasne fota.
2: Haj, za tajke tački kaj štebje treb vyskač neje myslene, ale z najmenša može si veste byč, zo buče so vece vopčeval foto veselič.
1: Da toto je zupo, što iš so medla menčinu smeje, je hodinu dleje žive. Frrrr, le.

0: Takaž wupada je tutón ćežkotransport na A4 z Měhornja Łužica mjez Ottendorfom, Okrylu a Ohornom přeco hišće po puću, dla čehož však su autodrohu zdźěla zaurili, s čim so zastojnice takle ve našim koncu zabierachu, to wie Matej Dźiswok.
1: Policja zdźěli.
2: W Wojerecach na przykład tam je w utoru 470-letna szoferka auta kontrolu nad jezdźidłom zubiła a do ścieżora zajęła. Jej by po uszym znaczu jen bruk do mezocza leczo, tak to z najmniejsza policja pisa. Żona są niezrani, szkoda w Wojerecach w uczyni 10 tysiąc euro. W Żitawie bu 8,5-letna żona w zajszych miesacach zjebana, nie są nałabić dała w internecie inwestować. Z lukratywny renditu, jeśli możecie myslić, na końcu je 90 tysiąc euro się pokazała, a fęki te są nitko precz. A w Budyśinie, tam je utoru popołudniu na Klara Cetkinowej drodze prasnęło, 67-letny szofer Forda by popuczył na smierz Cijece, chce się po naliwo odpoczyć, a przy tym przewidzi kolesowary, a do niego zrazy 4,5-letny kolesowar są lochko zrani.

0: the light.
1: Serbski rozwóz. Po jeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Polski zorabistika popuču Serbskeho instituta klietu dale wiedu. Pričina je po podačach instituta njevšedne votvoz a vulke naprašovanje. Lieca su vedomostnice instituta, kajštež sobudžovačerja Serbske centralnije biblioteki a Serbsko-kulturnoho archiva svoje teme hižo ve 18 mjestach a sach Hornje a Delnje Vužice predstajili. Towarstwa, muzeje a dalsze kulturne zaradnišća w Sakskej a Braniborskej może hižo nietko prostwy wo zaradowania za drugą połicu lieta 2026 albo za lieta 2027 zapodać. Przy tym może ze wszelakich temu k serbskiej rzeczy, kulturze a stawiznam uzwolić. W Kamieńcu czeje pitna woda od czerowszej sredy po nowych wodowodach. Rowy na niemal 17 kilometrach związają jeżo, jitro a skasku. Wutwór sycze za wodowod je niedzie 1,5 milionów euro płacił. Przez nion je region nietko neotwisniejszy od wody z Braniborskiej. Mimo to może te so dla zalutowanych kosztów przy twarze lica też jeszcze przemysłowej przestrzeni w nadróżnej rabocie, aby niedziechowej syczy za pitną wodę przyzamknąć. W Budyszynie na krzyżu a niszczu przy serbskim ludowym ansamblu maja so srecz septembra twarskie dzieła zahajić. Za planowany nowy krużny wopkat chcedza jako prynie kierzu na różku podla leżoności ansambla wotorać. To ma so od oktobra hać do końca lieta stać, kajż mieszczanski zarad z dzieli dobi so wopkat za czas twarzenia dre wopmiezować, ale krzyżu a niszczu dospołnie nie zaureja. Poprawne dzieła za przetwór na krużny wopkat planuje potem hakle od nalecza 2028. Kulturny rum Hornja Wużica Delnia Szleska w nowym szulskim lecze znowu jezby pistowarskich skupinów a szulskich radunów pieniężne podpierła. Dzież kuwanski list czy kniepfaci moli jezbne wódowki w zjawnym blisko wopkadzie przełzacz, kulturny rum informuje. Spichowacz chodza są miestru i miezby k dziwadwie w Budyszynie a k serbskiemu ludowemu ansamble a k szulowskim koncertam we okresu Maj Budyszyn a Zorec. Prostwy może są odnietka zabodacz. W zajszym szulskim lecze je wiacacz 4500 dzieci a morosnych spichowane kulturne wulety wużiwało. W Bukecach przy niedeszym hostczyncu Złoty Klucz je towarstwo Napoleonowa droga 1813 nową pomiatną taflu stajło. Kajż towarstwo z dzieli chcedza ju srecze septembra poswiecić. Ona informuje o tym, że je francuski kejżo Napoleon Bonaparte 1813 w Bukecach przenocował. Przy bitwach w regionie był tedy też hostczync przy dżęsniejszej B6 zniczony. Towarstwo je w zajszych letach iżo 10 takich taflu na historyckich miestnościach stajło, miastrujem w Rakecach, Worcenia, a też w Jenkecach. A to one biechu, nasze dżęsniejsze powieści, kiedyś namakacie dalej na naszej internetowej stronie, a w naszej darmodnej app NDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Žive slebro pokaza 17 stopňov, tu v Budyšine so slunco runie hižo pokazalo. Máme v odmenu dženca mies sluncom a mročelemi na sebi, milo prevažne sucho ostač v biu dňa. Cúni vecik nás trošku prevoča a žive slebro, te zalieze dženca na maximálne 26 stopňov pohony Užice.
3: Češko transport na štyri na Smihonja Vužica mes Otendorfom okrylu a Ohornom, tam předstojíš še on popuču dla Češ, su autodrohu tež z Džila zaureli, či kociš tam neposredne za ním jezdža, či treba ja z najmenša pohodžene dlie 4 kilometru do je ring auto, tých tamnych su oni přes objezdku z drohy dele vedli.
1: Serbský rozvoz.
3: Štyri, pana posled meche. Dobranje pšie serbski rozvoz, tu z mesta, dženca štvort, 20. augusta.

0: W naszym programie jeszcze w czerwszych pojściach i że zonili, że ma we wielkiej doprawie hacza lata 2020 medycynisko-zastaranski centrum, tak menowane MVZ, nastać, a to w twarzeniu niedoszokrajno ambulatoria. Mateo, ty se nas romadzi z niewutru podla był, a możesz troszkę wiac k planam inwestoru rec.
1: Wie to utoru menujce pomierne młody muż, kiż ja co jako jednacze GmbH przedstają, Robin Dorka, wun Rika, a zmier jeszcze dujo dalszego partneru, z którym maś chce w Wulki Dubrowe w przychodzie zausze generacje tu być, sustineo Ortszentren GmbH, ta ja Soloni w septembrze założyła, w decembrze miachu zamujcie hiżo zryczenie za gminu przygotowane, w juniu tuto leta je sustineo obiekt potom kupiła, a w juliu su twarsku prostu zapodali. Tu chwilu stej w domskim niedesza ambulatoria zubne leko a fizjoterapia zamestnenie, a w przychodzie zmija tam przydatnie jeszcze ambulantne ladanie, po takim lekarskie zastaranie, sanitetny poskit k dniowu ladaniu ze 18 miestnami a pon jeszcze jen fitnessu a pohybowanski center. Tu może na przykład też pacjenta fizjoterapię używać, modzina może tam też sportować, a hej, wahi zbierać. To jest taki poskyt, kiedy są na przykład młodej a starszej generacji winuje.
0: Gminy Radwo, Wólka, Dubro, Maleszecy są w utoru tomu też kooperacyjskie zryczenie z inwestorom w obsamkli. Czy dla bytun krok trybny?
1: Runie z tym zryczeniem może są sustineo od centrum GmbH nitko też w spichwanskie zrytki za przetwa obiekt pożadać. Wólka Dubrawa jest i tym gminskim zjazku menujce prajowa. My staramy się sobą o strudniskie zastaranie w komunie, ale nie możemy sami taki obiekt nieść, tak rekne mi to w utoru, jasna nosta Hardy Glausz. Gminski zjazk jest ze zryczeniem też zawieszczył, że inwestor nitko swoje plany hać do leta 2020 zakończy, to ją nitko winowate, że są tam też niszto hibahaj.
0: 1 milion euro chce za zamówiczyszak do przetwara inwestować, które są netko te dalsze kroki?
1: Z prynnymi twarskimi dziełami są tam hiżo zapoczęli informować w utoru jednaczel Robin Dorka. Netko chce za sobą konkretne spychwanskie programy pracować, też w opospadarze za fitnessu studiu jeszcze trabaja. Zubne leko, tu przeczynie w biolit, potom do netko jeszcze prosnie prytnie kieże. Hej, tam we Wólkiej Dubrowie zmija we przychodnich 3 letach wiele zadziwo, ale na końcu za tutu kończynu niesmierne ważne centrum, kajż praje to wiesna nosta Hardy Glausz.
0: We Wólkiej Dubrowie zmija hać do leta 2020 medycynisko-zastaranski centrum gminy Radwo Wólka Dubrowa Maleszecy su wutoru tomu kooperacyjskie zryczenie z inwestorom w obsamkli. Wutrymy Jack za tute informacje. Mateo. Przeszło dzień 14, 10, bo na posiedmich.

0: Serbska hudźbna skupina Holaski po takim Donatec Bracja Akito Mok produkuje tukwilu nowe sztučki a čeraz će to móliwe livestreamje wobkedźbować.
1: Skupina Holaski je menujce na Instagramie jenu story dźěliła z wotkazom na Twitch. Twitch to je taki portal, gdzieś może ludziom na przykład też drugim ludziom przy raczu komputeru ich ro przyladować, albo im też przy produkcji tego albuma. Ten producent, gdzieś z Holaskami dzieła, on ma taki Twitch-account, a je miastem też dalszym zajemcom możność dał raz aj troszkę bliżej przy produkcji tego albuma podlabyć. Video czerosza narawania w studiu tunie przez 3 godziny długi, a je dalej jeszcze w story skupiny Holaski na Instagramie przystępne, a 4 statici ludzi, albo kliku, tutun klip hiżo ma, to możecie się po takim obladać, na czym skupina Holaski tu kwilu dzieła.

sem raz na kolegowe naše wobchadnej redakcji w Lipsku zwoniła. Tutun češki transport, kiž bě tam na A14 mi honja Łužica. Cyłe ranje popoču tunim jestem autodrohu wopuščio. Tam smědža po takim auta zase bóle kvatač.

Spretacz, poladamy nydam zaso do Kamjenca, poladamy do naszej rozwosowej protyki. Składnostnie z dotych posmiertnych narodnin Achima Prankaczka wopominaja mienio swojego dwuletniego dirigenta, a to jutrze piatk. A z tutej przyczyny są jego meno na wopomiensku taflu zaprzyjeli, a tutaj ma so jutrze w 17 godzinach starej cyrkwicy na Radworskiej Nosy znowu poswiecić, na czoś są wszyscy lubi witani. A jeli zomaczy zajm, a niestrze tole niedzielu słyszeć moli, radłoby się wustywanie w Achimie Brankaczku na poskajcie, kiszy Syman Hiduszka zestaje w namakacze. Tutaj na naszych stronach internetu, w naszej app MDR Sabia, a też w ARD Sounds. We starej wóczorni w Stróży Pola Hucine zmieja jutrze zaso raz kino za dzieci wieczo w osmich w tamniejszej starej wóczorni. Sejice zwiecza swój 6.5.7. jubilej prynio na wspomnienia z tutu sobotu od popołudnia cioch po takim zajucyszym. Delnoserbski telewizyjny magazyn Wóżyca wusywa so sobotu w MDR telewizji, a to przy południu 12. Jutrze a sobotu wieczo w Smochczycach dożywicze program Serbsko-Ludowego Ansambla, kiedy przedstawi serbską kulturę ze swojej bohatostczu, folklornych huczbą a klasickim repertuarem na jewiszczu bysza Rycza Kubwa pola Budyszina, a to jutrze a sobotu stajnie 23 godzinach w Smochczycach.

0: Bědlk, nadžovečer.
1: Policija z G.
2: W Budyżinie je w utoru popołudniu na Klara Cetkinowej drodze prasnęło. 67-letny szofer Forda bie popuczył na zmierz Čijece, chce się tam naliwo odpoczyć, a przy tym przewidzi kolesowarę, a do niego zrazy. 4,5-letny kolesowar so lochko zrani. W Wojerecach, tam je w utoru 47-letna szoferka auta kontrolu nad jezdźidłom zubiła a do szczeżara zajęła. Jej bie po uszym zdaczu jen bruk, dom je zwocza leczał, tak to z najmniejsza policji prajesze. Żona so nie zrani, szkoda w Wojerecach wuczyni 10 000 euro. A, aj, jak chusta my o tym powiadamy. W Žitawie, tam bu 8,5-letna żona w zajszych miesacach zjebana, jest ona nabawić dała w internecie inwestować z lukratywnej renditu. Na końcu je 90 000 euro przepokazała, a fęki te są nietko precz.

0: Philomelos. Dyrdam dejstwa Marije Drozdne.
1: Ha! Tamle! Što zaso?
2: Što da?
1: No to błyska! Červene! A to bez čmowych mrčelov! Puf! Tamle! W tym kaszczyku przy drodze.
2: Aha, to je błyskacz.
1: He?
2: To je automat, który czyni fota. Błyski je noż za to tu, zobychu fota dere w obswytlene byli.
1: To tle je głupie. Nie by ten aparat niedzie drudzie lepiej stał. Niedzie gdzieś je riana w okolina, a nic tu lepszy drodze. No to tle żadne riane fota nie są.
2: Nie, Filomeloso. Błyskacz czyni fota od szoferu, a ich jeździdło, Gdyż przez pieszne jedu.
1: Co? Wy człowiekojo z czesy ekstra jeden fotoaparat wymyslili za przez pieśnych ludzi?
2: Haj, tu lepszy pestowani je na przykład jenoś cice czy KMH dowolene. Co już z pieśniszo jedzie?
1: Tu stanie jedne foto.
2: Prawie.
1: Aha.
2: Nimo toho, gdybyś też pokutu płacić, a gdy swo jara wiele przespieszne był, może być, co ci też jest no dolność woznu. Filomelos? Filomeloso?
1: Trzy kilometry na godzinę. To dla są smorzenki. To jestem ja, spieszny się. Dada, na miejsce, gotowe, start!
2: Ach, tamle wunie.
1: Ja!
2: Filomelos, jeno šneleči, nje vun smali, kajž bvysk nimo kaščika.
1: Juhu, a ište jenu, nitko z grimasu. A ište raz, nitko kajž pirat. Ište jenu, ište raz, nitko všitke perka voco. Fle, a los. O to buda, krasne fota.
2: Haj, za tajke tački kaj štebje treb vyskač neje myslene, ale z najmenša može si veste byč, za buče so vece vopčeval foto veselič.
1: Da toto je zupo, štuj so medla menčinu smeje, je hodinu dle je žive. Le.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranje. Poskitk zorabistika popuću Serbsko instituta klietu dale wiedu. Przyczyna je po podaćach instituta nieoszczędny wotwóz a wulke napraszowanie. Lieca su wiedomostnice instituta, kajż też sobudziewaćerja Serbske centralnie biblioteki a Serbsko kulturno archiwa swoje temy hižo we 18 miestach a sach Hornie a Delnie Łužice przedstajili. Towarstwa, muzeje a dalsze kulturne zaradnišća w Sakske a Braniborske moža hižo nietko prostwy wo zaradowania za drugą bojcu leta albo za leto 2027 zapodać. Przy tym moža ze wszelakich temu k serbskiej rieči, kulturie a stawiznam uzwolić. W Kamieńcu čeče pitna woda od čerošeje srede po nowych vodovodach. Rowy na nimale 17 kilometrach związają jeżo, jitro a skasku. Wutwo syče za vodovod je niecze 1,5 milionów euro płacił. Przez nion je region nietko nieodwisniejszy od wody z Braniborskeje. Mimo to możete so dla zalutowanych kosztów przy twarze lica też jeszcze przemysły przestrzeni w nadrozni Rabuce, a niedziechowie syči za pitną wodę przyzamknąć. W Budyšinie na krzyżowaniszczu przy Serbskim Ludowym Ansamblu maja so sreć septembra twarske dzieła zahajić. Za planowany nowy krużny wopkat chce dża jako prynie kieżu na ruszku podla leżonostcza ansambla wotorać. To ma so od oktobra hać do końca leta stać. Kajż mieszczanski zarad z dżili dobi so wopkat za czas twary na drewo obmierzować, ale krzyżowaniszczo dospunie nie zaureja. Poprawne dzieła za przetwa na krużny wopkat planuje potom od nalecza 2008 ma 20. Kulturny rum Hornia Łužica Delnia Szleska w nowym szulskim lecze znowa jezby pistowaniskich skupinu a szulskich radunju na kulturne zaradowania pieniężne podpieruje. Gdzież kubwański listczyk nie płaci, moli jezbne wódełki w zjawnym blisko obkadzie przełzać kulturny rum informuje. Spiechować chodza są miestrum jezby do dziwadła w Budyšinie, do serbsko ludowa ansambla, a na szulowskie koncerty we okresu maj Budyšin a Zorelc. Prostwy może sobotnitka zapodać. W zajszym szulskim lecze je wiacać 4500 dzieci, a morostnych spiechowane kulturne wulety wużiwało. W Bukecach przy niedyszym hostczęcu Złoty Klucz je towarstwo Napoleonowa droga 1813 nową pamiętną taflu stajło. Kajż towarstwo z dzieli chce dżał już rzecz septembra poswiecić. Ona informuje o tym, że je francuski kieżo Napoleon Bonaparte 1813 w Bukecach przenocował. Przy bitwach w regionie był wtedy też hostczęc przy dżęsniejszej bieszyszcz zniczony. Towarstwo je w zajszych latach iżo 10 takich taflu na historyjskich miestnościach stajło. Miestrujm w Rakecach, w Ocenie, albo też w Jenkecach. A to one biechu nasze powieści, kiedyś namakacie na naszej internetowej stronie, a w naszej damodnej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Žive slepo pokaza 18 stopnju v Budyšinje, po honi Łužice čaja, haj šun mročele na nebju. Slunco so mjeznimi drude take pokaza, a to dženca zmejeme dale, tajku vodminu, slunco, mročele. Trošku vici, koj te tež je, s blakami su švijele možne, na sebi pak mjero po honi Łužice suho ostač, a žive slepo te docpje dženca 26 stopnju.
2: Kiedyś był mi z Nuknicą a Lenom, tam mi się niezbożo stało, czytam ją runię od kolegów w obkadnej redakcji po takim kiedyś był mi z Nuknicą a Lenom.
0: Serbski rozwóz.
2: A posledowacji sztuczce jsme jeszcze raz pola Lečborecu, Kamieńcu, tam nie się zamkarni, a w autowym domie zromadnie ze Zbenom Šotu, kiedy tam dżęca namiestnie. 4. Bona podziwy Czechie.

0: Serbski rozhłos popuću live na Strzelaku.
1: Auto jest wit, są runie, kytro silnie minja, auta kisi.

0: Móžne słowo.
1: Słyšiće wot Maraty Delenkowej z Nebelčic.
2: Dobier Boži předwidźiwosći, přetož wón znaje najlepši puć za tebie. Tute rónčko Jana Pawła II. Je mje k přemyslowanju wabiło. Gdyż nie masz dobieru, se tola zubine w tutym żywieniu. Bez dobiery nie nadzieje a svitwa. Jako kčeščanka je za mnie výraz dunk a zakład żywienia. Jeli nie mam dobieru, so wudzu po żywieniu a sym ze strachom woptata. Jezusowe słowa, nie miej strach, tyś gdyż je ci ciężko, może so mi dobierić. Gdyż mi w mojej wszechomocy a swire dobierisz, so twoja bojość pominie. To su słowa żywina, do kotryż mam nadziu do przychoda. Tuż możemy so we wszech użadaniach Bożej mocy dobierieć, samo gdyż czujemy so przeżadani albo słabi. Posredkuje nadziu, pozbudzenie a wiestość, że nie jesteśmy sami. W tutej dowierie a wierie je też był sjaty Bernadziwy, kotroho śmieniny my dzieńca świecimy. Przeju wszystkim Bernatam daj Boz Bożo kmieninam, so běchu pře zastupnu prostu svojho patrona, junu došli k němu do vocného domu v nebesách.
1: Prajmarata Delenkova z Nebelčic na doku tamnějšie vosady.